Anasema kwamba mama Jerry kutoka Changarawe, tunaanza pamoja, tunamaliza pamoja. Asante pia mama Jerry. Kutoka hapo ulipo mama Jerry. Kaka pamoja sana, naitwa Bona Mazengo kutoka Kitiru, asante pia.